I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Już niebawem wydarzenie, ale o tym wydarzeniu opowie naszym słuchaczom pani Patrycja Polak. Witam serdecznie.
1: Witam pana bardzo serdecznie.
0: Pani Patrycjo, zacznijmy właściwie o tym, co się wydarzy już 10 października, czyli w sobotę 10 października, bo przybędzie pani z Polski znowuż po raz kolejny do Wiednia.
1: Tak, oczywiście, kolejny raz.
0: I tego wieczoru, tego sobotniego wieczoru, odbędzie się kolejna edycja Wina Dream, czyli praktycznie Wiedeńska Noc Poetów i pani weźmie w tym udział.
1: Tak, dokładnie tak, zgadza się.
0: Jest to pani pierwsza wizyta w Wiedniu, czy pierwsze takie wydarzenie, czy jest to już kolejna edycja, gdzie będzie pani gościć na Wiedeńskiej Estradzie w piwnicy Tak?
1: To będzie kolejny raz, jak będę tam gościć. W 2023 roku debiutowałam na tej scenie i dzięki temu przyniosło to bardzo duże korzyści właśnie u mnie na Podhalu, bo bardzo dużo ludzi dowiedziało się wtedy w ogóle o mojej poezji i jestem bardzo wdzięczna w ogóle, że mogę tam być kolejny raz i świętować to kolejny raz.
0: No właśnie, powiedziała pani, że wtedy w 2023 roku została odkryta pani jako poetka, ale właściwie mnie nurtuje inne pytanie. Kiedy odkryła pani właśnie miłość do poezji, kiedy powstały te pierwsze wiersze?
1: Jak miałam 11 lat, to dopiero wtedy odkryłam w szkole przez przypadek totalnie, ponieważ był taki konkurs, w którym trzeba było napisać jakiś tam wiersz. Ja stwierdziłam, że spróbuję, co mi tam, przecież mi się nudzi jako 11-letniej dziewczynce i od tamtej pory już wiedziałam, że pisanie to jest jednak taka moja forma terapii, jakkolwiek to brzmi, i od tamtej pory piszę.
0: No właśnie, na plakacie widzę trzy słowa. Poezja, słowa, emocje. Pozostawmy te pierwsze dwa słowa, pozostańmy przy emocjach. Czy pani poezja jest właśnie związana z emocjami? Są to wiersze z życia wzięte? Jak wygląda ta właśnie pani twórczość?
1: Większość moich wierszy jest na podstawie moich własnych doświadczeń, aczkolwiek poezja też ma, wszystkie prawa dozwolone są w poezji, więc też bawię się słowem, ale większość jest właśnie na podstawie tego, co przeżyłam, jak się z tym czuję. Nikogo w tym nie urażam, po prostu piszę o swoich emocjach, jak w danym momencie właśnie się czuję.
0: Powiedziała pani, że w 2023 nastąpił taki przełom, no i wyszła pani właśnie do swojej publiczności, do ludzi, którzy chcieli poznać pani twórczość. Czy w dorobku twórczym także ma pani jakieś książki, czy powiedzmy jakieś wydania, gdzie potencjalni klienci, czy powiedzmy ludzie, którzy interesują się poezją, mogą te książki zakupić?
1: Tak, na tamtą chwilę w 2023 miałam już 3 książeczki na swoim koncie, tomiki wierszy, ale już na tą chwilę mam 6 tomików wierszy, w tym 2 tomiki to jest literatura dziecięca. Dzięki mojej córeczce nabrałam takiej weny twórczej do napisania czegoś dla dzieci i właśnie te książeczki miały taką największą popularność tutaj na Podhalu, dzięki czemu właśnie miałam spotkania w szkołach artystyczne, motywowałam dzieci tutaj u nas do tego, żeby rozwijali swoje pasje, żeby wierzyli w to, że nieważne co mają jako dzieciaki w głowie, żeby uwierzyli w to, że kiedyś naprawdę może to zaowocować, bo ja bardzo długo czekałam na to, żeby to zaowocowało i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będzie miało to taki pozytywny odbiór, więc tak, mogę powiedzieć, że od tamtego momentu działa się magia w moim życiu, jeżeli chodzi o poezję.
0: Ale z tego, co właśnie też czytałem w internecie, to pani wydarzenie na Podhalu cieszyło się dużą popularnością, bo było to powiązanie muzyki, poezji, a także malarstwa. I z tego, co tam znalazłem w sieci, no to był to jednak duży sukces.
1: Tak, bardzo duży. On był wydarzenie, miałam pomoc w wydarzeniu właśnie razem z moją przyjaciółką Moniką Paleni, którą zaprosiłam też do współpracy z książeczką szóstą, którą mamy. I tak, bardzo duże wydarzenie było i również był śpiew. No, przepiękne wydarzenie to było właśnie w kwietniu.
0: Byli też goście z Wiednia?
1: Też zaprosiłam artystów z Wiednia i pana Jacka Rozmiarek i tak samo było paru innych artystów, malarzy, poetów. To było coś pięknego.
0: Powróćmy do soboty 10 października. Co będzie pani tego wieczoru prezentować wiedeńskim miłośnikom poezji?
1: Oczywiście swoje wiersze, te, które już mam, ale też jeden jest taki szczególny, który na pewno zarecytuję. Nie mogę się doczekać. Jest bardzo krótki, ale bardzo mocny emocjonalnie. Taki właśnie, taki naprawdę super. Więc no, będę opowiadać o tym, jak to się zaczęło, do czego to doprowadziło i również właśnie przedstawię swoje wiersze. i z najnowszej książeczki również, którą mam, która została wydana w zeszłym roku, to ona też będzie. Będzie można też ją oczywiście zakupić wtedy. Jak i tamte poprzednie, co też mam, to też oczywiście one będą razem ze mną.
0: A mi zostanie tylko zaprosić naszych słuchaczy Radia Polonia Wiedeń w sobotę 10 października do piwnicy TAK na spotkanie z panią Patrycją Polak, którą mieliście przyjemność teraz posłuchać. No i ja osobiście też się cieszę panią móc poznać osobiście i być może przeprowadzimy jeszcze jakieś uzupełniające interwiu po drugiej pani wizycie w Wiedniu, w, że tak powiem, piwnicy TAK.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że przeprowadzimy właśnie jeszcze taki wywiad. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy, będzie mi bardzo miło was gościć.
2: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Drodzy rodacy w Wiedniu, ale właściwie też na całym świecie, dzisiaj postanowiłem zaprosić do mikrofonu albo przed mikrofon bardzo sympatyczną kobietę, którą już znam wiele lat, pomimo że jej często nie widzę, a jest nią pani Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Witam serdecznie.
2: Witaj Marku, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja też się cieszę Ciebie słyszeć, pomimo że jesteś jeszcze daleko, bo jesteś gdzieś tam koło Londynu lub w Londynie, ale już niedługo, 10 października, będziemy mieli przyjemność Ciebie znowu przywitać na wiedeńskiej ziemi.
2: Tak, bardzo dziękuję za to zaproszenie Jackowi Rozmiarkowi, który jest organizatorem Wiedeńskiej Nocy Poetów. Jak wspomniałeś, odbędzie się to 10 października w piwnicy Stowarzyszenia Polsko-Austriackiego Takt. Będzie poezja, będzie muzyka, będzie malarstwo, będzie również promocja antologii pod moją redakcją, wydanej w rocznicę powołania do życia przeze mnie grupy Polish Poetry Art Forum, przeznaczonej dla twórców z Wielkiej Brytanii, polskich twórców, ale nie tylko, a także twórców polonijnych i poetów z Polski. Także ogromnie się cieszę na to spotkanie. Wiem, że kilkoro autorów, współautorów tejże antologii będzie obecnych, między innymi Danka Olszewska z Polski, Halina Ledzianowska z Wielkiej Brytanii, Monika Orzechowska z Wiednia, oczywiście Jacek Rozmiarek, Martin Jose z Polski z Zawoi i pani Sławomira Sobkowska-Marczyńska, która też niedawno nam antologię w radio promowała, właśnie tę, która u was także będzie prezentowana, i Gabrysia Gombarczyk, która nie jest w antologii, ale my się znamy i mam zaszczyt aktualnie pracować nad jej tomikiem poetyckim debiutanckim.
1: Czyli jak zwykle ciekawy wieczór. Nie jest to co prawda twój pierwszy wieczór w Wiedniu, bo jak już zdradziłem tajemnicę, mieliśmy przyjemność się poznać chyba w roku 2023, krótko przed pandemią albo po pandemii, już dokładnie nie pamiętam, bo tych twoich wizyt było troszkę. Ale za każdym razem wizyta twoja cieszyła się wielkim sukcesem. Jak spoglądasz właśnie na te imprezy, które się już odbyły, no i na to, co właśnie żeś zaprosiła już naszych rodaków w Wiedniu 10 października?
2: Wiesz, ja myślę, że ten sukces, o którym mówisz, to jest przede wszystkim sukces organizatorów, czyli Jacka Rozmiarka, twój sukces, bo pamiętam, że na tym pierwszym spotkaniu tu byłeś obecny, Marka Tomczyka, który za każdym razem praktycznie jest i robi oprawę muzyczną i nagłaśnia. Także to dzięki wam te spotkania wyglądają tak, jak wyglądają, i przychodzi na nie mnóstwo osób i jest wspaniała atmosfera. A my tylko możemy być wdzięczni, my zaproszeni goście, że możemy w tak pięknych wydarzeniach uczestniczyć. Natomiast ja rzeczywiście będę teraz chyba czwarty raz. Pierwszy raz byłam w Wiedniu mniej więcej o tej samej porze roku. Pamiętam, że jechaliśmy samochodem z moim mężem. Byliśmy najpierw we Włoszech, w Rimini, i później przez Wenecję do Wiednia. Także była to piękna wyprawa. Wtedy się poznaliśmy też, ja z tobą. No i potem jeszcze sukcesywnie mniej więcej raz w roku te wizyty miały miejsce, czyli gdzieś tam w wakacje. Później chyba w zeszłym roku to było w czerwcu. Teraz będziemy się widzieć właśnie w październiku.
1: Dokładnie tak, ale chciałbym jeszcze troszkę porozmawiać o tobie, bo z tego co wiem i z tego co słyszałem oczywiście, jesteś no poetką, ale także jesteś nauczycielką. No i ostatnio mi się też pojawił wpis POSKU, czyli właściwie jesteś też aktywnym człowiekiem, który działa tam w Londynie albo koło Londynu i angażujesz się w różne projekty. Czy mogłabyś ten skrót POSKU wyjaśnić naszym słuchaczom, bo tu w Wiedniu i w Austrii mamy też sporo dużych ludzi, którzy się właśnie angażują w różne projekty, zarówno charytatywne, jak i także społeczne.
2: POSK jest to Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie i jest to największa placówka tego typu polonijna właśnie, czy też polska w Wielkiej Brytanii. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że od właściwie wakacji jestem... bo członkiem już byłam, ale jestem członkiem Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego właśnie w Londynie i jestem też członkiem zarządu z funkcją dyrektora do spraw społecznych. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że ci ludzie, którzy do tej pory zarząd tworzyli i zarządzali tą placówką, zaprosili mnie do swojego grona i pełniąc tę funkcję mogę kontynuować i rozwijać salon artystyczny Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, niech ta nazwa wybrzmi jeszcze raz, który został powołany do życia w przed wakacjami, może wcześniej, może wiosną, wczesną wiosną tego roku przez panią Żanetę Brudzińską, dyrektor do spraw kultury, z jej pomysłu i przy pomocy pani Moniki Kobylec, która jest skarbnikiem POSK-u i wspaniale się ta inicjatywa rozwija. Jacek Rozmiarek był gościem, pojawią się też inni artyści od was z Wiednia. Także my zapraszamy, cały czas jesteśmy otwarci na państwa. Była też Dorota Mądrzejewska ze swoimi pracami malarskimi.
1: Tak więc
2: widać... Także może tyle na temat ośrodka. Żałuję, że Jacka nie będzie z nami 7 listopada na tymże salonie artystycznym.
1: Ale ja myślę, że będziecie mieli jeszcze możliwość się spotkać albo u was tam właśnie w Anglii, albo na kolejnej imprezie tutaj w Wiedniu. A z tego, co już powiedziała, no drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, ja powiem tylko tyle. Agnieszka jest bardzo aktywną osobą i ja się cieszę ją już za tydzień móc spotkać i z nią porozmawiać, a może także przeprowadzić kolejny wywiad, taki osobisty wywiad, bo tak jak usłyszeliście, robi bardzo dużo pozytywnych rzeczy. A ja tylko przypomnę, że dzisiejszym gościem w Radio Polonia Wiedeń przy współpracy z Marek TV była pani Agnieszka i mam nadzieję, że będzie jeszcze wielokrotnie Agnieszka Kuchnia-Włosiewicz. Agnieszko, wiem, że masz wielu znajomych, powiedziałbym na koniec, żebyś ich pozdrowiła, ale to jest oczywiście wyzwanie, bo jakbyś kogoś zapomniała, no to może by się na ciebie obraził, a tego w żadnym wypadku nie chcemy. Tak więc ogólnie pozdrów na koniec wszystkich twoich przyjaciół, obojętne czy tutaj w Austrii, czy w Anglii, czy gdziekolwiek na świecie.
2: Zatem zgodnie z twoją sugestią wszystkich serdecznie pozdrawiam, ale nie tylko moich przyjaciół, ale w ogóle wszystkich słuchaczy Radio Polonia Wiedeń, wszystkich poetów aktywnie działających gdzieś tam na emigracji, a także w Polsce. I cóż, róbmy razem dalej piękne rzeczy, zrzeszajmy się, twórzmy piękne inicjatywy i przede wszystkim piszmy poezję, bo to jest naszym głównym celem.
1: Ja przypomnę tylko, że...
2: Ekspresja siebie.
1: Tak, ekspresja siebie, a ja przypomnę, że dzisiejszym gościem była Agnieszka. Agnieszka z Anglii, Kuchnia-Włosiewicz i bardzo miło będę wspominał każdy nasz wywiad, a na ten kolejny wywiad już się cieszę. Drodzy słuchacze, zapraszam we wtorek na kolejne wydanie i kolejnych ciekawych ludzi przed moim albo w mikrofonie. Jak zwykle Marek TV.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Polonia Wiedeń.

Wiedeńska Noc Poetów to nie tylko spotkanie ze sztuką, to dzień otwartych serc. Zapraszamy Was na wieczór pełen wzruszeń, gdzie słowo spotka się z kolorem, a muzyka z poezją. Na scenie piwnicy Takt usłyszycie poezję czytaną i śpiewaną. 11 poetów, m.in. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Halina Ledzianowska, Monika Palenik i Patrycja Polak. Zobaczycie malarstwo Doroty Mądrzejewskiej, Amelii Boroń, Maji Różyckiej i innych malarzy. Zaśpiewa i zagra na żywo Kuba Kozioł. A grupa wigilijni przygotują dla Was pyszne i domowe jedzenie zrobione z sercem. Podczas wieczoru przeprowadzimy kwestę na rzecz Agaty Pogwizd. Wiedeńska Noc Poetów, piwnica Takt. Bądźcie z nami, zaproście przyjaciół, otwórzmy serca. Zapraszam serdecznie, Jacek Rozmiarek.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia. Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Już niebawem wydarzenie, ale o tym wydarzeniu opowie naszym słuchaczom pani Patrycja Pola. Witam serdecznie.
2: Witam pana bardzo serdecznie.
1: Pani Patrycjo, zacznijmy właściwie o tym, co się wydarzy już 10 października, czyli w sobotę 10 października, bo przybędzie pani z Polski znowuż po raz kolejny do Wiednia.
2: Tak, oczywiście, kolejny raz.
1: I tego wieczoru, tego sobotniego wieczoru, odbędzie się kolejna edycja Wina Dreams, czyli praktycznie Wiedeńska Noc Poetów, i pani weźmie w tym udział.
2: Tak, dokładnie tak, zgadza się.
1: Jest to pani pierwsza wizyta w Wiedniu, czy pierwsze takie wydarzenie, czy jest to już kolejna edycja, gdzie będzie pani gościć na Wiedeńskiej Estradzie w piwnicy Tak?
2: To będzie kolejny raz, jak będę tam gościć. W 2023 roku debiutowałam na tej scenie i dzięki temu przyniosło to bardzo duże korzyści właśnie u mnie na Podhalu, bo bardzo dużo ludzi dowiedziało się wtedy w ogóle o mojej poezji i jestem bardzo wdzięczna w ogóle, że mogę tam być kolejny raz i świętować to kolejny raz.
1: No właśnie, powiedziała pani, że wtedy w 2023 roku została odkryta pani jako poetka, ale właściwie mnie nurtuje inne pytanie. Kiedy odkryła pani właśnie miłość do poezji, kiedy powstały te pierwsze wiersze?
2: Jak miałam 11 lat, to dopiero wtedy odkryłam w szkole przez przypadek totalnie, ponieważ był taki konkurs, w którym trzeba było napisać jakiś tam wiersz. Ja stwierdziłam, że spróbuję, co mi tam, przecież mi się nudzi jako 11-letniej dziewczynce, i od tamtej pory już wiedziałam, że pisanie to jest jednak taka moja forma terapii, jakkolwiek to brzmi, i od tamtej pory piszę.
1: No właśnie, na plakacie widzę trzy słowa. Poezja, słowa, emocje. Pozostawmy te pierwsze dwa słowa, pozostańmy przy emocjach. Czy pani poezja jest właśnie związana z emocjami? Są to wiersze z życia wzięte? Jak wygląda ta właśnie pani twórczość?
2: Większość moich wierszy jest na podstawie moich własnych doświadczeń, aczkolwiek poezja też ma, wszystkie prawa dozwolone są w poezji, więc też bawię się słowem, ale większość jest właśnie na podstawie tego, co przeżyłam, jak się z tym czuję. Nikogo w tym nie urażam, po prostu piszę o swoich emocjach, jak w danym momencie właśnie się czuję.
1: Powiedziała pani, że w 2023 nastąpił taki przełom, no i wyszła pani właśnie do swojej publiczności, do ludzi, którzy chcieli poznać pani twórczość. Czy w dorobku twórczym także ma pani jakieś książki, czy powiedzmy jakieś wydania, gdzie potencjalni klienci, czy powiedzmy ludzie, którzy interesują się poezją, mogą te książki zakupić?
2: Tak, na tamtą chwilę w 2023 miałam już 3 książeczki na swoim koncie, tomiki wierszy, ale już na tą chwilę mam 6 tomików wierszy, w tym 2 tomiki to jest literatura dziecięca. Dzięki mojej córeczce nabrałam takiej weny twórczej do napisania czegoś dla dzieci i właśnie te książeczki miały taką największą popularność tutaj na Podhalu, dzięki czemu właśnie miałam spotkania w szkołach artystyczne, motywowałam dzieci tutaj u nas do tego, żeby rozwijali swoje pasje, żeby wierzyli w to, że nieważne co mają jako dzieciaki w głowie, żeby uwierzyli w to, że kiedyś naprawdę może to zaowocować, bo ja bardzo długo czekałam na to, żeby to zaowocowało i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będzie miało to taki pozytywny odbiór, więc tak, mogę powiedzieć, że od tamtego momentu działa się magia w moim życiu, jeżeli chodzi o poezję.
1: Ale z tego, co właśnie też czytałem w internecie, to pani wydarzenie na Podhalu cieszyło się dużą popularnością, bo było to powiązanie muzyki, poezji, a także malarstwa. I z tego, co tam znalazłem w sieci, no to był to jednak duży sukces.
2: Tak, bardzo duży. On był wydarzenie, miałam pomoc w wydarzeniu właśnie razem z moją przyjaciółką Moniką Paleni, którą zaprosiłam też do współpracy z książeczką szóstą, którą mamy. I tak, bardzo duże wydarzenie było i również był śpiew. No, przepiękne wydarzenie to było właśnie w kwietniu.
1: Byli też goście z Wiednia?
2: Też zaprosiłam artystów z Wiednia i pana Jacka Rozmiarek i tak samo było paru innych artystów, malarzy, poetów. To było coś pięknego.
1: Powróćmy do soboty 10 października. Co będzie pani tego wieczoru prezentować wiedeńskim miłośnikom poezji?
2: Oczywiście swoje wiersze, te, które już mam, ale też jeden jest taki szczególny, który na pewno zarecytuję. Nie mogę się doczekać. Jest bardzo krótki, ale bardzo mocny emocjonalnie. Taki właśnie, taki naprawdę super. Więc no, będę opowiadać o tym, jak to się zaczęło, do czego to doprowadziło i również właśnie przedstawię swoje wiersze. I z najnowszej książeczki również, którą mam, która została wydana w zeszłym roku, to ona też będzie. Będzie można też ją oczywiście zakupić wtedy. Jak i tamte poprzednie, co też mam, to też oczywiście one będą razem ze mną.
1: A mi zostanie tylko zaprosić naszych słuchaczy Radia Polonia Wiedeń w sobotę 10 października do Piwnicy TAK na spotkanie z panią Patrycją Polak, którą mieliście przyjemność teraz posłuchać. No i ja osobiście też się cieszę panią móc poznać osobiście i być może przeprowadzimy jeszcze jakieś uzupełniające interwiu po drugiej pani wizycie w Wiedniu, w, że tak powiem, Piwnicy TAK.
2: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że przeprowadzimy właśnie jeszcze taki wywiad. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy, będzie mi bardzo miło was gościć.
0: Radio Polonia Wiedeń.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Drodzy rodacy w Wiedniu, ale właściwie też na całym świecie, dzisiaj postanowiłem zaprosić do mikrofonu albo przed mikrofon bardzo sympatyczną kobietę, którą już znam wiele lat, pomimo że jej często nie widzę, a jest nią pani Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Witam serdecznie.
2: Witaj Marku, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja też się cieszę Ciebie słyszeć, pomimo że jesteś jeszcze daleko, bo jesteś gdzieś tam koło Londynu lub w Londynie, ale już niedługo, 10 października, będziemy mieli przyjemność Ciebie znowuż przywitać na wiedeńskiej ziemi.
2: Tak, bardzo dziękuję za to zaproszenie Jackowi Rozmiarkowi, który jest organizatorem Wiedeńskiej Nocy Poetów. Jak wspomniałeś, odbędzie się to 10 października w piwnicy Stowarzyszenia Polsko-Austriackiego Takt. Będzie poezja, będzie muzyka, będzie malarstwo, będzie również promocja antologii pod moją redakcją, wydanej w rocznicę powołania do życia przeze mnie grupy Polish Poetry Art Forum, przeznaczonej dla twórców z Wielkiej Brytanii, polskich twórców, ale nie tylko, a także twórców polonijnych i poetów z Polski. Także ogromnie się cieszę na to spotkanie. Wiem, że kilkoro autorów, współautorów tejże antologii będzie obecnych, między innymi Danka Olszewska z Polski, Halina Ledzianowska z Wielkiej Brytanii, Monika Orzechowska z Wiednia, oczywiście Jacek Rozmiarek, Martin Jose z Polski z Zawoi i pani Sławomira Sobkowska-Marczyńska, która też niedawno nam antologię w radio promowała, właśnie tę, która u was także będzie prezentowana, i Gabrysia Gąbarczyk, która nie jest w antologii, ale my się znamy i mam zaszczyt aktualnie pracować nad jej tomikiem poetyckim debiutanckim.
1: Czyli jak zwykle ciekawy wieczór. Nie jest to co prawda twój pierwszy wieczór w Wiedniu, bo jak już zdradziłem tajemnicę, mieliśmy przyjemność się poznać chyba w roku 2023, krótko przed pandemią albo po pandemii, już dokładnie nie pamiętam, bo tych twoich wizyt było troszkę, ale za każdym razem wizyta twoja cieszyła się wielkim sukcesem. Jak spoglądasz właśnie na te imprezy, które się już odbyły, no i na to, co właśnie, że się zaprosiła już naszych rodaków w Wiedniu 10 października?
2: Wiesz, ja myślę, że ten sukces, o którym mówisz, to jest przede wszystkim sukces organizatorów, czyli Jacka Rozmiarka, twój sukces, bo pamiętam, że na tym pierwszym spotkaniu tu byłeś obecny, Marka Tomczyka, który za każdym razem praktycznie jest i robi oprawę muzyczną i nagłaśnia. Także to dzięki wam te spotkania wyglądają tak, jak wyglądają, i przychodzi na nie mnóstwo osób i jest wspaniała atmosfera. A my tylko możemy być wdzięczni, my zaproszeni goście, że możemy w tak pięknych wydarzeniach uczestniczyć. Natomiast ja rzeczywiście będę teraz chyba czwarty raz. Pierwszy raz byłam w Wiedniu mniej więcej o tej samej porze roku. Pamiętam, że jechaliśmy samochodem z moim mężem. Byliśmy najpierw we Włoszech, w Rimini, i później przez Wenecję do Wiednia. Także była to piękna wyprawa. Wtedy się poznaliśmy też, ja z tobą. No i potem jeszcze sukcesywnie mniej więcej raz w roku te wizyty miały miejsce, czyli gdzieś tam w wakacje, później chyba w zeszłym roku to było w czerwcu, teraz będziemy się widzieć właśnie w październiku.
1: Dokładnie tak, ale chciałbym jeszcze troszkę porozmawiać o tobie, bo z tego co wiem i z tego co słyszałem oczywiście, jesteś no poetką, ale także jesteś nauczycielką. No i ostatnio mi się też pojawił wpis POSK-u, czyli właściwie jesteś też aktywnym człowiekiem, który działa tam w Londynie albo koło Londynu i angażuje się w różne projekty. Czy mogłabyś ten skrót POSK-u wyjaśnić naszym słuchaczom? Bo tu w Wiedniu i w Austrii mamy też sporo dużych ludzi, którzy się właśnie angażują w różne projekty, zarówno charytatywne, jak i także społeczne.
2: POSK jest to Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie i jest to największa placówka tego typu polonijna właśnie, czy też polska w Wielkiej Brytanii. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że od właściwie wakacji jestem, bo członkiem już byłam, ale jestem członkiem Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego właśnie w Londynie i jestem też członkiem zarządu z funkcją dyrektora do spraw społecznych. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że ci ludzie, którzy do tej pory zarząd tworzyli i zarządzali tą placówką, zaprosili mnie do swojego grona i pełniąc tę funkcję mogę kontynuować i rozwijać salon artystyczny Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, niech ta nazwa wybrzmi jeszcze raz, który został powołany do życia w przed wakacjami, może wcześniej, może wiosną, wczesną wiosną tego roku przez panią Żanetę Brudzińską, dyrektor do spraw kultury, z jej pomysłu i przy pomocy pani Moniki Kobylec, która jest skarbnikiem POSK-u i wspaniale się ta inicjatywa rozwija. Jacek Rozmiarek był gościem, pojawią się też inni artyści od was z Wiednia. Także my zapraszamy, cały czas jesteśmy otwarci na państwa. Była też Dorota Mądrzejewska ze swoimi pracami malarskimi.
1: Tak więc widać...
2: Także może tyle na temat ośrodka. Żałuję, że Jacka nie będzie z nami 7 listopada na tymże salonie artystycznym.
1: Ale ja myślę, że będziecie mieli jeszcze możliwość się spotkać albo u was tam właśnie w Anglii, albo na kolejnej imprezie tutaj w Wiedniu. A z tego, co już powiedziała, no drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, ja powiem tylko tyle. Agnieszka jest bardzo aktywną osobą i ja się cieszę ją już za tydzień móc spotkać i z nią porozmawiać, a może także przeprowadzić kolejny wywiad, taki osobisty wywiad, bo tak jak usłyszeliście, robi bardzo dużo pozytywnych rzeczy. A ja tylko przypomnę, że dzisiejszym gościem w Radio Polonia Wiedeń przy współpracy z Marek TV była pani Agnieszka i mam nadzieję, że będzie jeszcze wielokrotnie Agnieszka Kuchnia-Włosiewicz. Agnieszko, wiem, że masz wielu znajomych, powiedziałbym na koniec, żebyś ich pozdrowiła, ale to jest oczywiście wyzwanie, bo jakbyś kogoś zapomniała, no to może by się na ciebie obraził, a tego w żadnym wypadku nie chcemy. Tak więc ogólnie pozdrów na koniec wszystkich twoich przyjaciół, obojętne czy tutaj w Austrii, czy w Anglii, czy gdziekolwiek na świecie.
2: Zatem zgodnie z twoją sugestią wszystkich serdecznie pozdrawiam, ale nie tylko moich przyjaciół, ale w ogóle wszystkich słuchaczy Radio Polonia Wiedeń, wszystkich poetów aktywnie działających gdzieś tam na emigracji, a także w Polsce. I cóż, róbmy razem dalej piękne rzeczy, zrzeszajmy się, twórzmy piękne inicjatywy i przede wszystkim piszmy poezję. Bo to jest naszym głównym celem.
1: Ja przypomnę tylko, że...
2: Ekspresja siebie.
1: Tak, ekspresja siebie, a ja przypomnę, że dzisiejszym gościem była Agnieszka. Agnieszka z Anglii, Kuchnia-Włosiewicz i bardzo miło będę wspominał każdy nasz wywiad, a na ten kolejny wywiad już się cieszę. Drodzy słuchacze, zapraszam we wtorek na kolejne wydanie i kolejnych ciekawych ludzi przed moim albo w mikrofonie. Jak zwykle Marek TV.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Polonia Wiedeń.

Wiedeńska Noc Poetów. To nie tylko spotkanie ze sztuką, to Dzień Otwartych Serc. Zapraszamy Was na wieczór pełen wzruszeń, gdzie słowo spotka się z kolorem, a muzyka z poezją. Na scenie piwnicy Takt usłyszycie poezję czytaną i śpiewaną. 11 poetów, m.in. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Halina Ledzianowska, Monika Palenik i Patrycja Polak. Zobaczycie malarstwo Doroty Mądrzejewskiej, Amelii Boroń, Maji Różyckiej i innych malarzy. Zaśpiewa i zagra na żywo Kuba Kozioł. A grupa wigilijni przygotują dla Was pyszne i domowe jedzenie zrobione z sercem. Podczas wieczoru przeprowadzimy kwestę na rzecz Agaty Pogwizd. Wiedeńska Noc Poetów, piwnica Takt. Bądźcie z nami, zaproście przyjaciół, otwórzmy serca. Zapraszam serdecznie, Jacek Rozmiarek.

I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Ja żegnam się powoli z Wami w imieniu Radia Polonia Wiedeń i Radia Orange. Zapraszam Was za tydzień, jak każdy wtorek, od 7 do 9. A tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby właśnie w tym tygodniu wszystko się Wam udało, tak jak sobie zaplanowaliście, i żebyśmy za tydzień już w całkiem super nastroju ponownie się słyszeli. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.